odczajna kisza. Magla zastyre zrala nekim putem tjesno kroz jesen.